karta na burek, na taki porcelan. Od ryba, cybulka, ma tapety parmezan.